0: Nikto.
1: Dobre, ma tu sú listy. Edens. List odmily. To zoberiem Edwardovi.